Myślał być owszem wzorem, szepkaj mam własny smak. Lubi stary szajsy, szmar w mizu, wajta mur.